0: Augusztus 12-e. Leontyin Pavlovics Nikolaj báró.
1: A fegyverletétel rendkívül...
2: Rekonstrukcia kapitulácie kontroverznog generála Artura Gergeja 11. kolovoza 1849. na temelju njegovih memoara te zapisa ruskih časnika. Predaja. Mađarski radio.
3: Napisz to. Napisz. Zwykłym atramentem na zwykłym papierze. Nie dano im jeść. Wszyscy pomarli z głodu. Wszyscy. Ilu? To duża łąka. Ile trawy przypadło na jednego? Napisz, nie wiem. Jesteśmy na tej łące, gdzie stało się ciałem. A ona milczy, jak kupiony świadek. Napisz. Jaka tu cisza.
2: 15 kilometara od nacističkog logora Majdanek, kraj sela Krzeszimów, ustrojila je Crvena armija koncentracijski logor odmah po ulasku u Poljsku 1945. Do 1947. ondje je bilo internirano preko 2000 osoba. Malo njih je preživjelo. Većina je umrla od gladi. Ovo je prvi dokument toga tipa objavljen u Poljskoj. Tamo gdje još vlada tišina. Organizacija mladih dokumentarista 77. Ščečin.
4: Može dzisiaj na tej drodze, która została nowa zbudowana, wyrzucone zostały. Może tam gdzieś przesypane piaskiem w choinkach, bo tam wynoszono te trupy. Ten cmentarz imienny. Ludzi.